Aus Gran Canaria, bei der Messonit Kosasso, do Wujitze, Tulesu, Bovestre, Dijinja. Zjaskowe przedsedztwo domowiny starostci są w zawieszczeniu serbszczyny na szulach Sakski. W stejściu na Sakskie kulturowe ministerstwo są w uzbienie, co jest spichowanie serbskiej rzeczy w ustołko prawniski nadałk. Gremi namówia statne knieżostwo tole też personelnie zwoprodzić, dokąd stejewak kubwanski nadałk a przychod serbskiej rzeczy worożeni. Za domowinu rika to, że w serbskich szulach przed każdy riadunią wucza albo wuczaka stej, kiedyż serbszczynu w obknieży, a ju samozrozumliwie szulskim siednym dniu nałożuje. A wostaniemy przy szulskie temie. Na serbskich zakładnych szulach w okresa Budyżin, kajszczyż we Wojerecach, na szuli Handry Zela, w Kulowie a Slepom, punczylica doromady 268 szulskich nowaczków do prynia letnika. To je 40 menia haczloni. Najmenia abicedniku zmija na zakładnej szuli Krosčice z 15 dziećmi. Tam, kajszczyż radworju w Orklecach a Ralbicach, wutworia stajnie jednu riadunju. Na budyskiej serbskiej zakładnej szuli zmija dwiema riadunjomaj 35 nowaczków, a 48 dzieci zmija dwiema riadunjomaj w slepom. W Sakskim Kranym Sejmie jest o sredu zromadna prostwa frakcji CDU-SPD Zwiaska 90 Zelenych a Lewicy przyjuzała serbsku rzecz jeszcze silniejszo szkitać a spichować. W prostwie żadaja się przyjuzać przydatne zawiaski z europejskie karty za regionalne a mniejszynowe rzecze. Miesto Budyżin ma od piatka bojeszczu już ciężku. 10 brązowych figur na wszelakich miestnościach rysuje z pomocą QR-kota stawizny szprewinnego miasta. Tura winuje się miastrujem huberi szprewniki, ludkam rubieżniki karaseki a przypodnicy, a jenidze 2,5 km doła. Wiatrze hać dwielicze po starcze twarskich dziwów je modernizowanie dwornieszcza biskopicach w odzamknięne. Niemska żeleznica jenidze 10 milionów euro do wopniowienia inwestowała. Z tym był projekt leto pozdziesza gotowy, a dwójce tak drogi każ planowany. Od 1. julia są popłatk za odpadki w budyskim okresu połyszy. Popłatk stupa w 5 euro w miesiąc na domiecność. 15 lat nie są faczyzny zmienili, popłatki pak koszty hiżowiacy nie kroja. Rezerwy są kunst leta wuczabane. Gmina Ralbice-Rożant gminsku nowinu papierianej formie dlije nie wydała. To je tamniša gmenska rada na svojim zajšvim posjeđenju vopsamknova. Vuna pšičina za kunc gmenske jenovine su poprahovace pšinoški. Nimo toho je gmena Ralbice-Rožant dotal 10,000 euro vopleto za sotovenje čišč a roznošovanje vudava. Krušćanska gmenska rada je vopsamknova zrečenje s arhitektom Markom Gisvelkom za tvar nuje gratunje vonjovije v obore Krušćicach, kotraž ma nastač na ležunosti njedošeho gmenskeho zahrada v osrečsu. Tvar ma pfačič nešto viac hač 1 milion euro. Dvije cečenje tutije sumy financuje gmena s pomocu spichovanskih sredkov a z vosebitoho sakskeho fonga za komune. Tak daleko k povieščam tydženja, nudom poladnjemi hišče na vedru a vulade za příšetnutne.

Janedjela, Adulsch, Mame Jens, Hazasso, Dost, Anadost, Bosgit, Gosauers, Nasche Protic, Zestio. Da knapschikwat Jensa w Museu, w Biosweich Stawi, z Noje Serbski Lutschak, Obszeczelskie Styki, z drugimi słowianskimi ludami piestował. Tute letztotki duwe w Liwy su też zbierkach Serbskiego Muzea swoje sliry zaostajli. Na wosebite wiedzenie k tomu, zcze dżęca przeproszeni serbsko-ryczne wiedzenie zapocznie so pieczich. Dreżdżanscy kapelnicy wuotuje dżęca na przedwieczoru patronatnego dnia Budyńskiej Tachanskiej Cyrkwie Świętego Piotra. Wieczo szesczych tachanskiej cyrkwi niż po duchu nieje uczby. No ja sobie myślę, tam uczerienie kwotno. A też jutrze zaso na swiedzeniu Świętego Piotra a Pawła potom budzie na samstnym miestnie Boża msza, a to dziewieczych, kotruż dreżdżanscy kapelnicy wobrubia. Svědčenský džin skvádnostně 275-letného jubilea bratrovské jednoty malým Velkově svědča dženca, a to nitko již od dopudňa se svojbnými kemšemi přizamkně se potom nedom zromadně v oběd a od připodňa jeny je svědčenský přednošk doktor Lubine Malinkově a potom od dvěma dživadvoje představenie za celou svojbu. A my ve věci k nás nosy je hezvo popůdně žornosykách. Serbská komorná filharmonia raje svávné tvorby Johanna Strausa, Johannesa Brahmsa a dalších komponistů, a to dženca popůdňu štyrioch na rodě žornosykách.

0: A z tym jest dupkom 12.
1: Nabożne wusywanie.
0: Dżęca ewangielskie ze serbskim superintendentom Krzysztofem Rumelom za

Motlemisso. Boże, nasz wumuszniko, ty wopnowisz, a wodzisz chrześcijaństwo przez swojego ducha. Spoż nam duchowną moc, so bych my tebi we wopstajnej wierze a posłuszności służyli, a tak twój zakłyn dopielnili. Przez Jezusa Chrystusa, naszego knieza, kiedy jest tobu, a ze Świętym Duchem żywe a knieży, od wieczności do wieczności. Amen. Pożonuj, a sławnuj was, wszechomocny, a smilny Bóg, wódz, a Syn, a Święty Duch.

krótko do napojenie, a tu już są nasze serbskie, honia serbskie wusowanie, dżęca i żołki kunce kila. Przepadam do dom swoją kolegam do koczebusa od strzelaka RBB. Tu jeszcze tu nie tylko delno serbscy za was dale. Ja jestem Katka Pöpelec, a przyjuwam szymiszcze rianu niedzielu. Serbski rozwóz budzi was potem jutce rano zaso, a to cele po zvučenem važnju z dybkom rano pečich, a večer widzimy se potem na volejbol.

0: RBB. Carski Programm.
1: Wieder ist schon. Hobschi Mikrofon hier, Jodiana Schizowa, so war's. Lube Postro, Dobo Dischina, Tamnim Kollegam wird MDR. Hojo Dale, Wedolnis Haskerietze, Ato, S Regionalnikos Studia, RBB, Wirchoschebosu. Gasch, Wamto, Vedro, Joninto, Radne Bremie, Stjob, Lamjo, Abschet, Waschem Radium, Napschaue Mestnie. Wörda, Jorzinza, Thema, Dleschig, Obschinoska, Sebastiana Elikowskiego, Winklera. Wörn, Josse Sabirau, Svesipnem Aspektom, Wurzyskich, Wördo. Ob Gospodarienje, a Oplevanje, Wördo, Jojogo, Thema. Kulna Musika, Bejek, Tomu, Venaschi, Rubrize, Musika, Tüschenja, Kudnju, Namörnika. Wir gleden mir Jinsa, namens noch Hojebus, ato Serskit haben. Zojose, wir sachern im Liesche, na Serskim Polu, Najiwawo, abos Minibo. Tos, doi, wir rospschauje, Serskie, Sagronitee, Mister, Anakosa Zeuz, Koselua, a mitam Poglinjome. Nasch Kolumnist Bernd Pitkunings rosmisluja wo aktualnem Pschaschanju, Finanzierowanja, Wettwardu Weinskego, Savischinja. Povesči a bože svovo, žinca ne filujote, a netna zahopjenku mogu žiši se vjaselič na drogovanje přes svijet muzikovih instrumentov. Nješetne flete su ho žinca svišaš. Potakem, my máme vjele prítk a nečo los. Dobre Gien, liebe Gishi. Teuer Rednje, asch nächstjo Sabeli na nasch Musikowe Postro. Tenga jo Sebastian Elikowski Winkler, sassi bschigerto wau extra sa was. Aber kacki Instrument poijo tenras?
2: To jo jużo nieco magiskiego na tych sukach. Żinca zabieramy se z flejtami. Weni słuchaju k niejstarszym muzykowym instrumentam. Tak pominione kieszczowe flejty su luzi getowali jużo przed 400 000 letami. To su uzgenili przy sleżeniach. A żywali su je i obszał je z kieszczi. Ale teke z rogu zeriatą. Flejty są byli, a te kieżynca są znate szuzi na świecie. W Europie są wesebnie zajemne flejtowe instrumenty w słowackiej. Nie więcej znata jo fujara. Przy muzycirowaniu żarżo fujaru wertykalnie. Wena może być dujka aż do 1,7 metra. Każ gerc na nie grajo, sega wena uszy jego głowy. Usokość tona zmienia się przez żerki w rorie. Z nimi gerc roru przykrotcuje albo pedleśuje, a ton jo pen uszy albo niższy. Cało inac funkcjonuje tak pominiona panowa flejta. Przy tym zestajają ryd flejtów roru jednu przy drugiej. Każda rora ma drugą usokość tona. Najuższe tony przyjdą z krótkiej rory, najdłymsze zuki dają dlejsza rora. To groni, gaż coś grasz jedną melodię, peto musisz panowu flejtu stałnie obrażać tam a zas. Fujara ma jadnu roru, a panowa flejta wiece. To pak jeszcze jadno na flejtach grają my przece z gubu. Lec rownoż peścio gara sobu do Azji. Tak klince nosowa flejta. Jo, naprzodu na tej flejsi graju z nosom. Takie instrumenty graju na kupach oceanickiej, ale tege na Filipinach, w Malajzji, a indonezyjskiej. W pedpodniowej Ameryce używają nosovú fletu ketuanu z baňave. V druhých krajach sú instrumenty z dreva, bambusa alebo samo z metala. Nosové flety sú šako veľké a majú šaké formy, zatím vedkúľ sú. A to je ešte viacej nevšedné. Tak klínci dvejna fleta. Také gašto klínci kaž dva instrumenta, což slyšišo grajo jeden muzikár sam. Dvejna fleta má dvě rorie. By megali groniš, to stej dva instrumenta ve jednom. To velicne na tom, jo? Až mežoš tak graš dvě melodii

0: To je gustlowanie, to je magia flejty. Nie trzeba mi zdziwać, aż jo tak wiele szakorakich flejtu. Dokulaż jo to tak wielki skan stary instrument, su ludzi ga mieli wiele casa za przemyslić kołorotne wiece. Opytaj jo, ga sami unamakaś jadną swejsku flejtu. Ja som uprobirował słomku.
1: No, pen daj šo se doživa. Som narska lic smio šo teke v idejku za jednu sam baslonu fletu.

Zawyście dziosy tak mógim ludziom. Tucy w przyrodzie jasy liż se nad jeje wiele rakościu, nad barwami a jeje weniu. Bdejał byś wiele ceście więcej blisko naturie. My naturu idealizirujemy. Rozmijosz, aż su pela kumsznie zapołożone a obziłane. Rozmijosz, aż rydy bomu na krzomie pela nie stoje tam przypadnie. Wiesz, co je usuka weda, obtwardzienie briogu, pedłymienie. To szo si już słyszał. Jak obszernie pak człowiek zaprzymuje do przyrody, to cesto nie jest ona mimo dokładniejszego peglidania jasne. Zawedo gospodarstwo to snaś płasi się więcej, nie mamy ga z nim średnie cynić.

0: Cołek jo jużo dawno zachopił jaść wedu na swejo lepsze ju obknieżyś. Z lokalnych zaprzymnienio su nastali regionalne inicjatywy, a sledko ju organizirowane zastoństwa. Szym kompleksniejsza jo była towaryszność, sim uższe su byli upominania na wedogospodarstwo. Jo było ważne zawieścić zastaranie spitne ju a trybańskie ju wedu. Su ujadli naprzały psiesiwo usokiej wezie. Trybanu wedu su przybierajucy menedżowali. Szczyt wedu jo więcej a więcej wydobny za lepsze gospodarienie z resursu weda. Wedo gospodarstwo gronie tomu zińca, a to nie groni mienie jako zamierne planowanie, uwijanie a wizienie całego przyrodnego a technickiego obiega wedy. A wietrze part tego nie zaupytniomy. To se stawa megali gronić we Slizynie. Alfred Kiacmarik z Prjaboza jowet młodych lit ziewał we wedogospodarstwie, a znajo wednu krainu Łużyce lit ziasetki dujko z tej perspektywy.
1: Ja som był 18 lat stał, a pęcum zachopił przy der Wasserwirtschaft ziewać. Mej bracie już tam był, a ten jogony Alfred Pejstok w naszej firmie, tam masz zielo, a myszyś na bagaj, a tam masz pęcwejo zielo. Ja som krnul taký ajmaketný bagaj, ako plieval na tých riekach a s tým som ja pen ževal.

Pelasia mają za ziel takie cynisz z obgospodarieniem wedą. To je upominanie za całe wedo gospodarstwo. Wesebnie intensywne je używanie na przykład przez rybnictwo akowe picnik.

Žinca živajo z šeškim redom v našom regionie jano riedko. Glidajú už o pši vetvardovaniu vedu na štít přírody šonujúce na pšoły. Niega jo to było inac. Przez opisowania Alfreda Kiacmarika pak tak rozumiesz, jak mecnie jo wedogospodarstwo zase obwliwowało krainu przy wedach.

0: Nietka im Żenawlicka, wer dann tak nie przyjdzie, a ten Jaso, wir besinnchen ticke, willi wedu wedzejo już, a im ten Notumfluta, to jo im ten Tabla, Tawlicka, wer das nie stauje, wer der Ecke, ja do to Kanada nutsch. Besinnchen gajo, ja ne, czyżascha Kilometer, wer das jo to. To jo künstlich Jaso ticke, jo. Ach, ja, som si tie bitivy zachopil, ga pen smešte, bo mi tam puščali, žošni jazo, jo, de pen beš. Ten jo se chopil tvajš 1959, 60, jo. To jo bila tike vilicka hilfe tej, tej vilicki vedu. Tam jo bil rum došča, došča najšpij. Ali ga še bil vili dešča, a vili snega zemlje, ga pa ni tike dosegal, pa njo ta veda prišla do reki, a pa njo se v baku, a smo ga vili zaljalo. Da šeste dame v te reki jo ganja dujih, jo. Na te luki, a pobjenilo šekno. A ta šosija v baku, až do smo ga zlez do kanala, až ku smo ga ucu, jo bi pa mi ta spes vedi ta štasa. Jo, ga še bila vitska veda. Tam so bili tike rove přes tu štasu, ali to ni dosegalo, to jo štaujo, a ta veda jo penim přes tu štasu gnala. To je ten, ten jaden bloz bil, jo, vec ni bilo. A pen jo pesim ten notum fruta odoje tvojo, ne gleda to, ten jazo to ni šekno dosegalo.
1: Przetwar dolnej Łużyce do stabilnej, rezilientnej, wednej krainy jo centralny nadawk do przychoda. Szakorake projekty pytają za rozwiązaniami pet drugimi umienieniami. Przykład jo używania starych groblów za wypuszczenie wednięto za rewitalizację mokrzych stron. Mogę z tych struktur wytwierdzają spadki szak przemalsnie. Przeciwo tomu statkują skumsznymi gasieniami. Tak zmio wegetacja w przychodzie dość wedy. Innovacijska živarnja Wasserlandschaft Lausitz jo zvijesk Technijske univerzite Hesjepus Zwickomerow, Wasserklaster Lausitz e.V. a drugih. Ou deje uživaš vjedu za zanirovanje gernistva, aby mjazdi drugim pelepšili vedne gospodarjenje krajine. Vedo gospodarstvo Łużyce stoj v přiducich letach před žednimi upominanjami. Ubežovanje v najlepše rozvijanje jo se rovno akle zahopilo.

0: Requia.
1: Žinca, jo vesem adwajaste juni, to jo po evangelskim cerkwinem kalendarie stwerta nežela po svežinju Trinitatis. Tož, sledujo nento bože svobo na tu neželu, a to ma til Vojto z Lipska za nas.
2: Lubi přisucharki a přisucharje, znajošo by to tke, zašaltujošo povieščí a cujošo sebe njamoci. Zemja se znoji pet ekstremnym wiedrom. Płaszczyzny stupaju, a wiele ludzi nie wie więcej, jak deje swoje zlicenki zapłaszczyć. Ekologiczne a ekonomiczne krizy nasz świat równocześnie przeczesują. W takich czasach rozszo złość. Joliaszko pytasz za winikami. Joliaszko zatwarzisz a zgierkościsz. Rono takie zacusie adresirujo nasz zinzajszny tekst z Biblii. Peso Pawo piszo liście na Romariu, 12. stawie. Nie żarszo sami se za mudrych, nie zapłaszczo nikomu złość za złość. Starajszo se, beto coś pecne jo przed szyknymi człowiekami. Joli mężno tak wiele ako na was jo, gamiejszo, ze szyknymi człowiekami mir. Nie daj se tomu złemu przewinuć, ale przewin ty to złe z tym dobrym. To klince pri jednym hokognusiu skoro pićku naiwnie. Szen świet wejujo w resurse, w pieniądze, aby ludne przeżywienie ekosfery. A to pen jadn przyżo agroni, nie zapłaszczo nikomu złość za złość? Gaż dokradnie we tych sadach przemyslujemy, szczycy pak we nich enormna mec. Paweł nas nie napominajo, aby wecy przed nieprzawom zacynili, wen wie, aż jo świet niesprzawny. Wen pak warnujo nas przed szpiralu. Nasze nuzy, żeż gospodarstwo se chwiejo, a klima bywa żyn a ekstremniejszy, chapiamy jaden przeciwo drugiemu wejowaś. Bogate kraje naprzeciwo chudym krajam. Gospodarstwo przeciwo ścitoju obswieta. Każdy glieda jano iści na swoje liepszyny. To jo logika złości, kęż co nas przemoc. Przewinusz se daś tomu złemu, groni, przełzejomy krzute egoistiske metody krize. My sami ustudniomy, a burzomy instrumenty tej logiki. Wiera pak se zepiera na drugą logiku. Paweł groni, przewin to złe z tym dobrym. To nie opleduje jej za tolerancję tego złego. Cele naopak jo minione aktywne opieranie. Szpirala czacha a gramoty, dej se przetergnuś. Jak to żyńca ugleda? Ekologiczne krizy jo to pleduje jej za to, aby my nie gronili, te drugi przetrybują ga teke tak wiele, co go dla dejm ja se zmienić. To groni, aż dejmy z lubością obchadasz z beżeju stwerbu. Teke gaż musimy spen obgranicować, a se szakich wieców zdać. Ekonomiskie krizy jo to pleduje jej za to, aby my nie dali beżytności se knieżyś. Ale groni, aż dejmy gledaś, kto rono naprzaudu ma petrybu, abo trzeba naszą pomoc. W susedztwie a lokalnych strukturach se cesnoamtski angażirowaś, se obgranicowaś a zieliś, żoż drugie hamstruju. Szczodry westaś, żoż świat bywa żyn a peżytniejszy. Niamerzomy globalne kryzy z jadnym kliknieniem na bubling rozwizaś, ale merzomy se widobnie rozsużiś, kakie stojniszczo zabieriomy. Możemy czach z nażiju przewinuć. Możemy egoizm z lubością bliższemu przewinuć. Bóg nas żyńca napominajo, aby byli skobetny. Mejszo to dobre przedsej waszych uczobach. Dajszo żyńca dobre słowo nikomu, kęż se starości. Zielszo coś maszo. Nie dajszo nam świat przewostajić omniprezentnym krizam, ale dajszo nam jen z dobrym przeminić.

Žijen namerniko na peš advažas tem juniju, jo bil tenraz tema našeje muziki tyženja. Raz ob leto, de se na ten part pokazaš na to živo namerniko a vožovniko. Müssen wir Jink za Jink przeważowali z pasujucymi spiewami. Na końcu słyszymy słowacku band Widiek. W nas humorom obspiewują w swoim namornikojskim spiewie romantisku bildu namornika. Gasz ropa na twoim cole se nie zgubio, a tebie przesledujo żiwna sejn. Gasz twoje muskie co moce wetyberaju, teke gasz se był cora jeszcze muntane. Gasz se sam, pojś k nam, bóż z nami gromadu, my smy spiewajuc.

0: Kuschelzinja.
1: Dobre Jitsenja am Müsli Marmenin san Narodni Nario Tüschenja. Prätne Glukoschitsenje, Jorginza Doronego. Tam Joswishiwa Noakoiz Gerdi Wauteros Woi Bostak. Wöna Jomewa Palenzogo Litzbu. Sedem a sedem jaset liet Jonintostara. Toa riest von Nippelitz Dwo, je ako Swojo Muts Wonkoju Utschobniek Tomu gratulirujo, ab Schess Tu Drogu, Schess Radio, se Hüschtiras Ujekujo, asch jo Pschätze Swojo Mut Toa riest von Juswirna, a Pomaga Josch Möjo. Westein Schoss Troba a Dobrie Müsli, to Jitze wam Luba Gerdi Noakowa, wasche Pschia Schelles Roniko. A ta druga gratulacja, że do Dolnej Łużycy, do Wierbna. Tam, na Briogu u Golaszojc, jo był srjodu wosybny bostak. Luba Keta Golaszowa. Wyszczo mieli ten tyżyn swój. Pisz, a żywisz żasy typ narodny żyjen. Ktomu wielgin uczobnie gratulirujo żynca hyszczy raz ta wasza cała wielika familia z Wierbna, z Rubina, Borku, Chorzybusa a Grima. Wasze Zisi, Rosi, Martina, Frank a Thomas ze swoimi, wesem Zisi a Zewiesz Urenkelo. A napisali su nam przyduce słowa za was. Luba mama a oma, najlubszy dziek za twoju pomoc a podpieru, za to aż masz przecy dobrą radu za nas. Tyka teke we usokim starstwie nie możesz ruce do klina położysz. Życzę myśli Boże żognowanie, wiele zdrowości, gluki a wiasele we krejzu twojej familie. Westein optimistiska, a teke gasz ho a tam nieco boli, westein dobre myśli. Jo, no pen, hyszci raz scho dobre, a narodnińska sztucka przyszła żynca wet morduch gwosu, wet ukniku dolnosherskiego gymnazja.